0: Prajú na tebe.
1: Čuješ mi jauke,
0: srdca kad zaplače.
1: Čuješ mi jauke, srdca kad zaplače.